0: odcinka, zaczęła panu, kto tam da, budował bardzo mocno za kimca.
1: Co jest w poszłej prywacji? Niemit, słuchajcie za sobą.
0: Ciu, to drago, maca masu, komkało. Kanawa, frakpa, rapolfur kało.
1: Mati pan, no tu nie pan, z tego nogą.
0: Susta rama, suko moja ciu, mati pan.
1: Wiedziu, kumala, eśmi tuara, czami hitma, czari,